Hayi hayi mazola, ngathi singaba nesikhwele. Okay, uthenga kuphikisi kodwa ke hamba nesigebengu.